0: Radio Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop.
2: Dámy tu mano! I venga con mi